jest już nigdy przewieźć ich. Jedna a jedna są dwie, tak to się zrównam. Masz ci křídla a kouky táhnou, dokud přišel. Nevíš, co meleš.